jam. Katibiona bita dem. Everybody bi kusibye omubaka akugamba. Uno mubaka bolokoka. Akaseda koka tuuse. Eya kuida okowola. Tandike mirimo je. Awali naku. Teka wesa nyule melako. Olugendo rwobu wabuzi. Korubanga ko. Wetegereze. Ila uliri zango moyo wa. Akulegeze bita.